0: Dziękujesz mi za głosowanie. To jest to ostatnie coś, co
1: for free.